0: dana deshe chi sabyo don jorwi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.